Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkoleci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: 3. 3 świta. Večerą.
1: 1.
0: 2.
2: 3.
0: Na 3 głosy.
1: W radiu.
2: LMFM.
0: 3 świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: W roboczy dzień. Na program 3 świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, wysiduje wam Jakub Zygmunt. I tyma słowami zaczynamy audycję Try Świty. Try, bo jest nas trzech. Trzech redaktoriów, które wam nachrywają z różnych miejsc w Polsce. Zo mną to może te striczaty się w każdą seredu piatnyciu, właśnie tak weczerą po nowinach o 20 hodyni, ale okrem mene jeszcze jest dwóch ciekawych redaktoriów. Znate ich oczywidno. To jest Seweryan Kosowski, kotroho może te słuchaty w każdej witorok i czetwer i jeszcze Demko Trochanowski, który nachrywa wam spit warszawskiego studia w każdej ponedilok. I Demko, tylko jeszcze bilsze możemy powisty, że robyt, bo no nachrywa tre świty i jeszcze nachrywa słowo wyciu, znaczy to taką językową audycję pro łemkiwski język właśnie kuzwin w prawym efirie ciły czas edukuje właśnie z naszej besidy. No i zaczęli smechnesznie od tynok, od muzyki, od instrumentalnej muzyki, bo słuchaliśmy ansamblu Kwartet Galicyjski, to był utwór pod nachołówką Idzie dysc. No i budeme trymaty siatoj, powiedzmy, meteorologicznej temy, bo posłuchamy te perśpiwanki, która bude po polsku i bude maty nachołówok burza, buria. To bude śpiwanka ansamblu Kwiat Jabłoni. No a pak posłuchamy Laboratorium Pieśni i śpiwanku pod nachołówką Sące wędę jacho.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

Wyrtam do was dorochy słuchaczy po muzyczniej pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką Laboratorium Pieśni. To była śpiwanka Pidna Hołowką, Sące Wende Jaho. Rańsze słuchaliśmy Polskoho, Uż Bars Popularnoho Ansamblu, Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka Pidna Hołowką, Burza. Chneska już prawi, że połowa maja, 13 den maja 2026 roku. Zresztą chneska to już mamy 1191 odtynek, o których świtił za tym, no już velo velo. To tych odtynki jsme w priamym efirii dla was nachrali. I chneska 13 den maja i jest to 133 den toho roka. Do kinca 2026 roka mamy jeszcze 232 dny. Prochody 20 tyżden toho roka. W Warszawie z Hitsoncia już mali na velo peret piatą, bo o 4:44 za Hitsoncia był no już w czas naszej audycji. No dołcha powiedzmy, że paroch minut tomu, bo o 20:21 den chneska trwał w Warszawie 15:37 minut był korotszy od najdłuższego o 1:10 i dłuższy od najkorotszego 8:55. Mamy jeszcze astronomiczny jar. I astronomiczna to ta pora roka, to jeszcze budy znamy przez 38 dni, no w drugiej połowie czerwca. Oficyjno zmieni nam się jar na lito. No tak to już jest, że właśnie może by te takie temperatury bardziej jak na lito podobne, ale mamy jar. No i na oborot też może by te politi, dokładnie osenio, też no to meteorologiczne pora roka, a astronomiczna, to one nesut jednoczasowy ze sobą bardzo często. No i podążajmy naszą teper muzyczną podróż, powandrujemy do Armenii. Puszczu wam ensemble Ladaniwa, to bude utwir Pidna Hołowką Kevçilini po ormiańskie. Pak pojechamy do Rumunii. Puszczu wam Madalinu Pawal i śpiwanku Pidna Hołowką Nu Ai Nume.

To była śpiewanka w rumuńskim języku. To była dokładnie artystka Madalina Pawal i utwór Pidna Hołowkom Nu Aj Nume. Rańsze pustył ją wam armeński, bo z Armenii i ormiański, bo po ormiańsku śpiewajuczy ensemble Lada Niva. Kevcilini dokładnie sme słuchali takoj śpiewankę. No i nas Katryna Cytocho Maja mamy paroch ciekawych ricznych wartat pro paroch właśnie powisty. No i na premier Chneska mamy ricznyciu, kole to Maria Curie Skłodowska stała się pierwszą profesorką paryżskiego uniwersytetu. I to ta sensacyjna podija, to ta sensacyjna nowyna, to prochodyła w 1906 roku. Oczywiedno Mariu Curie Skłodowską znamy jak laureatku Chramoty Nobla i dostała dokładnie dwie takie chramoty. Dneska też mamy liczny ciu urodyn Marii Teresy, austriackiej cesarki, madziarskiej i czeskiej kraleci, kotra perewała mnoho fasznych reform i też została w rusyńskim folklorii jak dobra panownycia. Znaczy, Rusyny po prostu dobri pamiatają ju jak taku dost łahidnu, spokinu i dobru właśnie kraleciu, cesarku toj Habsburskiej Imperii. Wrodyła się Maria Teresa w 1718 roku. Kneska tiż mamy ryczniciu smerty Wasylija Takacza w Merwin w 1948 roku i pamiętają jocho może najstarsze Rusyny z Ameryki. Wasylij Takacz był grekokatolickim świaszczennikom i pierwszym episkopom rusyńskiej grekokatolickiej cerkwy w Zjednoczonych Sztatach Ameryki. No i posłuchajmy dalsze muzyki, a po muzyczni pererwi powiem wam, jakie dneska mamy ciekawe świato związane z dost może nerusyńskim, nełemkiwskim idłom, ale z takim, które już jest coraz bardziej popularne poseret wszystkich i Łemkiu, i Polakiu, i inczych nacji. Ale poklasz to, perednamy. Micro Music. Puszczu wam tot ensemble, posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką, oj siadaj, siadaj Hanusiu z nami. A pak budę połemkiwski ensemble Enlem i śpiwanka Pidna Hołowką Lemon Line.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Dyrwat program Trzy Świty, besiduje wam Jakub, Zygmunt i przed chwilką słuchali ste śpiewankę połemkiwskie ansamblu NLM, to był utwór pod nazwą Lemonline. A rańsze to słuchali sme polskiego ansamblu, jaki pochodzi z Wrocławia, to był ansambl Micro Music, a słuchali sme śpiewankę pod nazwą Oj siadaj, siadaj Hanusiu z nami. I jest to taka ciekawa śpiewanka, która pochodzi z takiej niewielkiej płatni, tam dokładnie jak dobrze pamiętam były 4 albo 5 śpiwanok, to tak w oficyjno to się nazywa tak mały płatni epkamy i na to ty epci to były śpiwanki związane z polskim folklorem, ale zaimprowizowane, zachrane, zakomponowane właśnie już na taką modernu modu, na modernu modu. I to był premier właśnie jednej takiej śpiwanki z tej epki. Jak dobry też pamiętam, to premiera tej niewielkiej płatni była w 2023 roku. No ale już to wszystko, co tykać się tej muzycznej przerwy, która już za nami, a ja właśnie chcę powiedzieć, jakie świato mamy związanych dneska z jednym idłom. Besida pro Międzynarodnej Den Humusu. Właśnie humus. Humus to zamiast na premier masła, zamiast margaryny. Na chlip bardzo dobry pasuje. Humus dobry pasuje do marchówki. Pasuje też jak taki dip, żeby właśnie da jak krakersy maczaty w humusi. No na wieloch różnych sposobów możemy hosnować to idło, które maje chneska świato. No ale humus to zaczęli pierwsze tak isty wegetariany, wegany, bo to one hołowni tą kremową pastą z tetrycy, ciecierzycy po polsku zastupują na kanapkach tradycyjne produkty, jak na premier szynku. No ale chneska to nie jest świato po to, żeby lem chwalety wegetarian i wegan, ale żeby w zachale spopularyzować humus, żeby bilsze osób no, polubiło, posmakowało się, posmakowało to wege idło, no, zawdziaki kotromu, zawdziaki humusowy, to właśnie jest iż no, taka szansa, że budę chnuty mniejsze zwiriat, który pak budut preraplany na mięso, na szynku, na kotlety i tak dalsze. No, zatem jak mate humus w lodiuci, albo po prostu w kuchni, no to bardzo dobra dumka, żeby na łeczeriu, żeby na kolację teper łeczerą właśnie sobie zisty kanapku z humusem. A teper muzyka. Posłuchamy ansamblu Otawa Jo, to będzie śpiwanka pod nazwą Co za piesni, a pak puszczę wam ansambl Otyken z Sybirii i to będzie śpiwanka pod nazwą Autaj. O takim nazwą, jak wśród takie chory właśnie na hraneci Sybirii, Mongolii, Kazachstanu. Tak, liszę was teper na paroch minut z tą czudową muzyką, a pak pojechamy do pewnej ciekawej jednej afrykańskiej derżawy.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Słuchaliście muzykę z dalekiej Sybirii. To był ensemble Otyken. One produkują tę muzykę w języku... O, jak rymy ja roblu. W języku czułymskim. Czułymski język należy do turkijskiej rodziny. To znaczy, że jest to taki język, który podobny jest do kazachskiego, uzbeckiego, tureckiego czy azerskiego. No i śpiewanka, którą słuchali, czuli, to mała na hołowok Autaj, jak chory na hranyci Sybirii, Mongolii i Kazachstanu, Kustisz. No właśnie, bo tam żyją ludy, żyją tak etniczne mężczyzny, które właśnie hosnują języki z tej turkijskiej rodziny, no i też żyją czułymsy, hosnują czy czułymski język. No ale uszlyszamy to tu azjatycku czas świta, a jechamy do Afryki. Beru was na małą podróż do Gambii. No Gambia jest to taka niewielka dżerżawa, jaka nachodzi się w zachodniej części afrykańskiego kontynentu. Zaohaczam, żeby otwarty te per atlasy albo mapy na telefonach i pochladaty Gambiu. Gambia to jest właśnie taka pit geograficznym względem ciekawa dżerżawa, bo nachodzi się wzdłuż wielkiej riki Gambii, która jest też najdłuższą riką i taką osią ciłoho kraju. Stolicą Gambii jest miasto Banjul. W Gambii besidują w Zahali po angielsku, mając swoją walutę Dalasi. No i nie jest to wielka dżerżawa. Ma jej powierzchnię 11 295 kwadratnych kilometrów. No i to tu powierzchnię, to ta powierzchnia jest zaselena 2 milionami ludy, 2,5 milionami ludy. No, jest to dżerżawa niewielka, ale dost zelena, bo prawie pił powierzchny, dokładnie 48,5% powierzchny, to sód lisy dokładnie, właśnie tak lisy nad tą riką Gambią przede wszystkim. No bo dorycza Gambii jest bardzo szerokie, tyż to koryto jest takie nieregularne, no i sód tam tak mokry to te obszary, mokre terytorii i za to to nie wsiady, po prostu morzu te żyte ludy, no i za to tyż dyka przyroda może czuć się spokojną. Gambia nie ma jakich hir, nie jest tam wysokich da jakich hirbetiu, najwyższa chora ma je wysotu 53 metry nad morią i to ta chora nazywa się czerwoną skałą. Ciekawe iż jest, jaka ciekawa jest iż historia Gambii, to ta współczesna, taka z poślednich dekad i też ciekawa jest demograficzna, etniczna i religijna struktura tej dżerżawy, bo no sobie właśnie podumajte, tam są katolicy, prawosławne może, tam są muzułmany, jaka religia tam dominuje, ja wam zdradzę już to fakt, ale o paroch minut posłuchamy teper muzykę. To będzie ensemble Pacora Trio ze Słowacji i puszczę wam utwór Bidna Hołowką dost dołchy. Na czostema mamo moja prenesz tjastnu zrodili. Posłuchamy tej muzyka, pak budu prodążaty opowiest pro Gambiu.

To był utwór ensemblu Pacora Trio. Na hołowo toho utworu jest dos dołhi, po słowacku iszczy i zwuczyt na czostema mamo moja preneszt jastnu zrodili. No i to była taka muzyczna perwa w czas mojej besidy pro Gambiu, bo chteska właśnie wandrujemy presto tu neweliku afrykańsku derżawu w zachitniej czasty kontynentu nad riką oto tej samej nazwy Gambia. Uż znamy, że jest to dost niewielka, mała dżawa i niezależnie od Wielkiej Brytanii zyskała 18 lutego 1965 roku. Rańsze to Gambia była po prostu brytańską kolonią. No ale kol była już niezależna, to i tak należała do takiej spilnoty narodiu. Jest to taka międzynarodna organizacja, która zjedynia derżawy, które są dawniejszymi brytańskimi koloniami. I to te derżawy nie mają prezydentiu, mają tam premiera, a hołową, taką reprezentacyjną hołową jest brytański korol. No ale Gambia wystąpiła w 2014 roku z spilnoty narodiu. Prezydent Gambii podsumował krótko, że Wielka Brytania nie znała na wczyty nas niczego nowego, okrem God Save the Queen, co zresztą wyszło Brytanii śpiwajuczo. No za tym chneska już Gambia jest ciłkom niezależna, pit niejakim wlejaniem jest od Wielkiej Brytanii, okrem to honor, że po angielsku tam besidują w Sahali. Derżawa należy do Organizacji Zjednoczonych Narodów od 21 września 1965 roku. No ale prawo było tam dost dołho surowe. Poślednia kara śmierci była zrobiona niedawno, bo w 2012 roku. I bilszyst, praktycznie wszystkie żytele Gambii są muzułmanami. Hołowną religią tej afrykańskiej dżawy jest islam. 89% żyteli Gambii to muzułmany. No i w związku z tym też sąd osobliwy albo i nie jest osobliwych praw, na premier nie jest regulacji na temu limitu rokiu dla osób, które chcą braty po prostu byty supróżą i wojty w supróżestwo. Właśnie, żeby po ślubie tysia, to nie musiał tam maty ludy 18 rokiu w zahali nie limitu. No i też ciekawe jest to, że właśnie tam bar skoro już ludy wchodziat w supróżestwo, jak i też bar skoro żeny rodziat perszu dytynu. Bo średnio statystyki wskazują na 21 rokiu. Tylko rokiu ma żena, która rodzit perszu dytynu. No zatem ciłkom inaczej praktycznie, jak my znamy złemkowiny w zahali z Europy. No, ale warto dopowiedzieć już tak na kinec, że Gambia w poślednich rokach stała się bardzo ciekawą, alternatywną afrykańską turystyczną destynacją. Znam pro premiery turystycznych grup, które wandrują, podróżują do Gambii i eksplorują to tu dżawu. Jest tam dość bezpieczni i okrem toho, że tam większość to jest muzułmanami, to możemy jak Europejci czuty się tam dobri i też odpoczaty. Zatem no, taka była chneska korotka besida pro totu dżawu. Jeszcze weloch inczych afrykańskich dżaw mamy do obbesidowania, ale to już nechneska, a następnym może razo. Poklasz to, posłuchamy muzyki, perednamy ensemble Puls i śpiwanka pidna hołowką cymbalowe wariacje.

Skończyła się muzyczna perwa, pustyłem wam jedno śpiwanku. Słuchaliśmy dokładnie ansamblu Puls. To był utwór Bidna Hołowką, cymbalowe wariacje. Perd perwą kończył jem besidu pro gambiu. No bo tak, od wereśnia minułego roku już kus inakszy właśnie wychlada to ta moja czast trzech świtił. Bo teper to ja besiduju pro derżawy ze świta. To tych derżaw w oświti mamy naprawdę, mamy naprawdę welo, bo prawi, że 200, za tym jest proszto besiduwaty. No i jak wydyte, tyż to maje da jaki edukacyjny charakter, bo no dumam, że pro Gambiu to może ktosy tam sztosy czuł, ale bilsze nie znał. Zatem to też jest w ramkach takiego rozszerania swoich kulturowych, geograficznych horyzontiów. No a perd tą serią z derżawami, to ja wam jem besiduwał pro sandeczynu, pro ciekawy miścia, da jak interesujący fakt związany z sandecką zemlą. No ale skończyła się to ta seria, ona była w minułym szkolnym roci, możemy powisty. No a teper to jeszcze na pewno do wakacji i po wakacjach jeszcze budu besiduwaty pro dalszy następny derżawy z oświta. A teper to ja budu besiduwaty pro muzyku, bo choć wam jeszcze zapowisty jedno śpiwanku w naszym odtynku pred nami Rusin Czendesz Orchestra i posłuchamy utworu Pidna Hołowką, oj kto to chodyt pochrobi.

0: Słuchali ste Rusin Czendesz Orchestra. To była śpiewanka po rusynsku łemkiwsku, pidna hołowką, oj kto to chodyt pochrobi. No i to był poślidni utwór, jaki dla was jem przyrychtuwał w chnesznym odtynku, który oświetlił, bo ja mam taki spysok wszytkich śpiwanok, jak chneska choczu wam pustyty, tak żeby ne powtariaty na premier toho samoho ansamblu w każdym odtynku, ale żeby mi szat to tu muzyczną bazę, jaką mam, no i żeby było dasz to wse po łemkiwsku, ale i ty, żeby było w innych językach. No i jeszcze chcę wam przypomnieć możliwość kontaktowania się ze mną. Możecie ze mną pisać, możecie ze mną besidować, dyskutować na różne temy, też związane z trzema świtami z naszą audycją. Możecie kontaktować się ze mną oficyjną mailową drogą. To trzeba pisać na kuba@lem.fm, ale też możecie po prostu mianajty na Facebooku Kuba Zygmunt i też możecie pisać i opiniować to związane z radiom, z naszym programem, albo też możecie pisać na fanpage Lem.fm na Facebooku i też ja doznam koledasz to do mnie będzie napisane. No i to tylko w ramkach takiego przypominania właśnie, że jsme dla was i że to te programy jest tu nachrywane właśnie z taką dumką, żeby nasze słuchacze male, właśnie żeby male da jak audycji, w których prawdziwy lud besidują, że dasz to jest besidowane po łemkiwsku, że muzyka muzyką, ale że po prostu jest to żywe radio, anelem z puszki zaplanowana muzyka, która idę w koliczko. No i to wszystko na chneska w chnesznym odtynku trzech świtił. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czujemy się odwadny. No a poklasz to prymno hołeczera. Trzymajcie się. Ostante zdrowy. Dobranicz i ahoj.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
2: Jeden.
3: Dwa.
0: Trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: Lem FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 47. Piotnycia, 18 żołtnia, oktobra 1946 roku. Tymko Gambal w Cleveland, Ohio, pouczył dwa pisma o dorodnych w starym kraju. Jedno z Boguszy, a drugie z Korolewej Ruskoj, Grybiuskoho Powita. W piśmie z Boguszy, pod datą 11 sierpnia augusta 1946, brat donosyc śledujucze. Dziękuję wam serdecznie za szczerą pomoc, bo jak raz pouczyłem i pakunok, i groszy. U nas jest jeszcze czetwero ditej, dwa chłopci i dwoje dziuczat. Dziucze najstarsze już pomacha w roboti, chłopec pasy i drugi rik już w jarmi pochaniał, a to te reszta słabszy, no ciekawy i zdrowy. Tylko to ta wojna nas poneszczyła. Ja jeszcze roblu każdą robotu, bo na dity się nie opuszczu, a słuchu mnie staty wypłatyty, bo wielkie wydatki i wsio drogie. A to syn najstarszy ożenił się w Krynicy i wyjechał w Rosyju tamtego roku. On już był tam w 1940 roku. To tepr musił jechać, choć nie miał ochoty, bo kto był pierwszy, to takomu nie pozwolili tu ostaty się. Petro był tak samo pierwszy, to też musił jechać i ciła jego semia. I Kalister dosyć sobie radł, lem w kamiącie mu nohu potołku dereło. Ludej wyjechała po Wołyna, świaszczanyka mamy prawosławnoho i dzwony sód, bo lemodyn wzięli nimci. Wzięli by wszytkie, ale zme pochowali. Z pola zme zbliże zabrali, urodzaj był dost krasny. W seli duże zmieniło się. Jakby ty tu przyjechał, to byś nie poznał. I z tych domów już to ludzie wyjechali, to w dakotrych mieszkają Polakę. Duże smutno na naszych ludej. Bandy poczale chodyty. Zabierają, to popadut, to trzeba chować po dziurach. A do toho i biut. W Korolewi tak zbyle kiłko gazdił, że to nic z nich nie budę. W szpitalu leżat. Pewno z toho nie wyjdut. Prydut to te bandy w nocy i zabierajut. Jak to pode dale wytrymane, my nie znamy. Z schodu listu nie masz dostaty. Synu już rik minął i nie pisze nic. I od druhych nie ma listu. Chyba tak, że to peredadut Polakamy, jak ich peresylajut z Rosyi. Trafić się, że to dekotry nasze pereselenci wernuć się, ale odyn bez familii, bo familia ostała się na schodzi. Choworiat, jak tam jest. Na służbu stany denebut i każe, że to mu lipsze tut. Posyłam te fotografie mojego syna po tamtej żeni. On się zanima szoferostwem, a za tamtego, że to w Ameryce, to nie znam. Stefan mu imię. Aleksander Tkaczyk pomer, a jego syn Asafat był uczytelem w Poguszy. No przyjechali autom i ze spania zabrali. To nikt nie znaje, co się z nim stało. W piśmie z Korolewy brat Kalister pod datą 8 sierpnia augusta 1946 pisze. Drogi braty, donoszu ty, że to ja chory na nohu, bo mi dereło złamało liwu nohu w Ptaszkowi, jak z nas wozyli na skład. Nas teper można dereło prodaty, wojat do kamionki, do Ptaszkowy, ale wydają kartkę kolesu do płaty od grunta, podatok, asekuracja. Najgrubsze kosztuje 500 zł festmeter, a kopalniaki od 200 do 400. Grybił był zniszczony na połowinu. Na kosteli łeża była bombą zwalena. Odnu czast odbudowali. Podatok gruntowy mamy hektarowej. Od hektara ornej zemli 380 zł. A z lisa osibne. U nas można kupyty, jak i perę wojną, bo wsio jest po sklepach, zbliża dost. A muku metramy masz dostaty. Jareny na rynku to taka sztiaszko. My czerez wojnu mieszkali w swojej chyży. Kontyngenta tak tiahli, że my 2 roky ostali się bez korowy. A teper mamy 2. No w nas teper strach wekszy, jak w wojnu. Ludej mordują noczami. Spania nie ma. Zbytych chłopił pomerło 3 w Sanczy w szpitalu, lem z naszego seła. Petro, jak wyjechał do Rosji, to nie pisał do nikogo. Dziękuję ty, braty, za list i za dolara, bo my teper wsio dostali, jak je posłał. Aż to tamtym razem ja pisał? To prebacz, bo to było tak. Tamtot list od tebe iszł przez cenzuru. To nam wyniale dolar i zminęli tak, że nam dali 94 zł. A ja list napisał i poniósł na pocztu, kole grosze byle w Ptaszkowi. To pocztarka kazała prepisaty na kraju, żeby z wece nie posyłał. No ty, drogi braty, na to nie dbał, lem posłał drugi raz. Andrzej Śpiak w piśmie do brata Pawła Śpiaka w New Yorku pod datą 25 września, septembra 1946 donosy, że dostał od niego 2 listy i 10 dolarów, a popernio 2 dolary. A dalsze pisze tak. Brate jakby spryszał do naszej cerku i widził, jak ludę preolity i obuty w amerykańskim ubraniu, to nachodziłby z oczami wieryte, że to Żdynia. Ja był w Ameryci. Ale może powiste, że tam dziwki i chłopciny były tak krasno ubrane, jak teper hełsud ubrany. Ale trzeba dziękuję hospodu i tym ludziom, że tak spomachają swoją rodynu, bo heł barstiaszko było żyty. Niemiec wsio zniszczył i zabrał do swojego kraju. Ale teper już się gazdiłka poprał lat. Jarmaki już sód i można kupyty i prodaty, ale nie jest to duże prodawaty, bo ludzie mają po jedni korowi, a najwece to po dwie. Oj, lubej brate, duże ciężkie czasy ja pereżył. Najpierwsza austryjska wojna mnie zniszczyła, a teper znowu to ta druga. I tak ja robię majże na wojnu, a dumałem, że pidu niższego szczęścia hladaty, ale jak widno, to trzeba się trzymać swojej ojcowyzny. Jak się zaczęło pereselenie, to ludzie male wsi wyjty z wielką ochotą. Ja sam dumał i chaty, bo tam dobra zemla i dobry kraj, ale wszystkie naraz nie mogły wyjty. To jedne piszle, a drugie zostale. 30 familii piszło ze Żdyni, no 7 familii przyszły nazad. To opowiadają takie, że jak wydili tamto naród, to się im płakaty chotiło, jak chodzat bidno. Choć mają to isty, mają przeneciu, ale brakuje opału, woda niezdorowa, w liti wielka kepiń, a w zimie wielki moroz. Jak zaszł tam Niemiec, to wielka masa wojska niemieckiego pochybyła od morozu i konie i mulaki wymerzli. Bo nasi chłopci byli tam na forszpanii z Niemcią. To odwozą poprychodyli i powidali, jaka tam zyma. I donoszą ty, że moja dońka z sowieckiego sojuza tak pisała. Nianiu, kiedy znate, że się tam obstanete, to trzymajcie się swoho. A jakbyście się nie obstali, to dajcie się zapisate i przychodźte heł z chudobą i z narjadzią gospodarskim. Dalsze pisze, że się jej dost dobry powodyt. Ja duże zadowolony, że wyszła z tej naszej Polszczy. Napisz jej, że się nic nie za jej ditmy, bo wse w liti chodyli do mene. Chłopec był u nas i po paru tyżny. Napisz jej z Ameryki, bo od nas list do niej nie puściat, a nie od niej do nas. List nam prysłała jedną babą, że przyszła od tamal. Donoszu ty, Anno, że twojej mamy wnuk, Maksyma Mlynarka syn, żenić się ze Sztefanową kapitulową diłką. Od sestry Nasty dostali z masztery pakunki. Duże serdeczno jej dziękuję i jej dońki. I od diłki Paraskę smy dostali jeden pakunok. Zdaje się, że wsio prychodyt, że posyłają. Lito u nas było duże horiacze i suche. Ani trzy razy nie lało czerez lito. Żnywa były zawczasu. No makoweja zmy pohrabali. Wrody były dos hardy. I kąperi zaczynamy kopaty. To sód tyż hardy. Le mi teper sucho. Wody po studniach neje. I jeszcze raz ty dziękuję za centy. A nie posyłajte mi pocztą, bo to ty dwa dolary wece płacić jak tamty desiat. Maria Cymbalak z izb, która robi po hotelach w Krynicy, pisze do swojego dida Zachara Płaskonia w Seymour, Connecticut. W wojenny czas zabrali jej na robotów do Niemiec, no po wojnie wernuła się do Krynyci na swoją starą robotę. Teper perepisuje się z didą, bo chotiłaby dostać się do Ameryki. Krynycia, 3 wersnia, septembra 1946. Drogi diduś, list im od was odebrała i z którego jem dobry wsio wyrozumiła. Potiszyłam się okrutni, że ste diduś tak zdorowy i choczete mi pomoże tam pryty. Ja wam toho nikoli nie zabudu. Bo żeby tu się zmieniło, to nie trzeba by człowiekowi chladać Ameryki. Ale to może jeszcze za 2 roky budu cię tak swaryty. A jakby teper były wybory, to zas budu zmieniaty pieniazi. Tak chyba się dujut w Krynycy. Ja by toho nie mogła już wytrzymać i musiałaby sobie sztosy zrobyty, bo jak po Niemciach miniali pieniądze, to można było tylko 500 zł na osobę z minyty i to na legitymacyju. Jeden chłop z Tylycza ma 80 tysiąc, no dostał swystok papieru. I stojało w ogonku do zminy ponad 200 osób. To był płacz, bo ludzie bez niczego ostawali się na stare roky i to samo może być teraz. Piszę wam, że dida Pałuka barz zbyły, jak jechał do Grybowa i wece chłopił i pozabierali wszystkie groszy. Dobrze, że było dziewcza z nim, no i dziewcza byli i kryczali, a wy Ukraińcy diabły was tu nosiat. I nie znaty jak tu żyty, bo jedne protył druhych. A to ty chłopci po moją ojku Petri, tyż syroty, Hrydzy i Michał. To byli w Gorliciach w maju, ale jeszcze mali legitymacje ukraińskie, to ich tam barz zbyły i zamkli. No potem ich wypustyli, lem proklinale. No proszę was, diduś, nie zabudźte o mi. Jak możecie, to się postarajcie. Kus się hańblu, że mamusz, to te roky, no co robity. I tylko terplu, czerez swoją kochaną mamusiu, że człowiek nie zna poriadno list napisaty. Tak mi dała nauku i wino. Niebiszka teta była młodsza i dobre serce mała, to ich Bóg zabrał. A jej trymat na pokusu. Ona mnie przeżyje, bo mam charakter Bohu dziękuję zupełnie inszy. A tu ukraińskiego folusznika Mikołaja Diłka skończyła medycynę, jest w Londonii, to ja rozumiem. A mnie mama dała korowy pasty, jak wyszła z Ameryki. I zawsze mnie wydawała, de jaki chłopec był. Ja mam jeszcze dużo roboty, 15 pokoju. Jedne wyjeżdżają, a drugie przyjeżdżają, bo już kolej jest do Krynyci. Takie jest życie. Już się wsio staryje, a młody dorastają. A fi, ja pożyczyła przed wojną 2000 i mam duże grosze po dobrych rukach, że to mają do domu, ale Hneska nie zna też, co z tym robić. Pytałam się adwokata. To mówi, że przedwojenny dołóg teper stoi 100 złotych za 1 złoty. Heł w Krynicy to tam w centrum jest odchości, a tam, gdzie Afija ma jej hotel na Hranici i w Seli, to nie ma, bo na jej poriadku. Stryk mi robili ci u wojny w fabryci, a teraz powertali młody i wojaki z żenami, to starych nie chodzić po fabrykach. A jak się po wyborach pieniądze zmienia, to budu muszę nakupić dolary, żeby do Ameryki wyjechać, bo po Niemczech, jak mijali, dużo piszło ludzi na nycz. Kochany diduś, czy to nie będzie tam złe, że człowiek ma 40 roków? Ja na to te roky nie wygładam, ale roky są roky. Tu już idę jedna, że to ze mną pracuje. Ona idę do Clifton, za New York, na farmu do ujka. On w Pasaiku wyrobił papiery i przysłał szyfkartu. I w Banycy idę do tety, do Filadelfii jedna, to jej przysłali pieniądze, zaszyte w pakunku, $100. Tak i ja, jak nie nazbieram, to was poproszę.

0: jest četvr, 14. maja 2026 roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Fedir Lebik otrzymał zwanie poczestnego gromadzianina Kałużskiej Gromady zgodnie z rozwiązaniem Kałużskiej Mistyckiej Rady. Fedir Lebik był odznaczony za długoletnią pracę i uznaczne dosiągnięcia, w tym na nimi lemkiłskiej kultury. Laureat wrodził się 20 marca 1937 roku w Świadkowi Wielki Jasielskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Lebikiu była wyselena na radziecką Ukrainę do Stalińskiej Oblasti, gniezd Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszu, te ostateczno osylali się lemko, jako wtikali z Dalekiego Wschodu. Był deputatem Kałużskiej Mistyckiej Rady drugiego demokratycznego sklikania. W 1955 roku był czempionem Kałusza ze sportowej gimnastyki. W 1992 roku obrali go wejduczem Kałużskiej Mistyckiej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiłszczona. Neodołga był za sprawą działalności Lebika osnowany chor studenka. Lebik je dodnej z aktywnym uczestnikom kolektywu studenka, te śpiewa, tancuje, wykonuje wersze ta humoresko po lemkiłsko. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszu skulpturnej kompozycji w pamięć preselenciu z Polszczu, w tym czasie z Lemkowino. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imieniu Epifana Drowniaka, Nikofora. Odobrał jej osobisto w czas lemkiłskiej łatro na czużenie w Michalowi. Na Lemkowini odpudę się neodołga Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiłskiej Rusyńskiej Kultury, którego pierwszy dzień będzie w sobotu 23 maja w Krynicy, a drugi w niedzielu 24 maja w Łosowi. Na Biennale wsi prezentują się lemkiłsko-rusyńsko-twórci z Polszczy i zagranicy. To gniezd Biennale hostyło twórców z 11 dyrżaw. Tego roku wystąpią rusyńska artysta z Polszczy, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Na początku w sobotu rano projdzie zasiadanie Światowej Rady Rusyniu. Pak w samopołudnie na starym krynickim cmenterii odprawlena będzie panachyda na grobie Epifana Drowniaka, Nikofora. Dalsze złożone będzie kwitia pod pamiętnikiem artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowi do starego zdrawicznego domu na krynickim deptaku. Do 15 godziny w palowej sali odkryto będą wystawę malunku, ikon i fotografii. W palowej sali projdą i dwa koncerty o 15.30 i 19.00. Drugi dzień Biennale zacznie się w niedzielu o godzinie 13.30 złożeniem kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podia przeniesie się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 będzie można słuchać prelekcję o rosyjskiej kulturze. O 15.00 godzinie odbędzie się tam finałowy koncert. Wstępne na wszystko podziei darmo. W wtorek 12 maja odkryli w Słytniku nowy informacyjny centr Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami Piddukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Centr wyniknął pod pokrowitelstwem Konfederacji Profsojuzji Słowacko Respubliko i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowacji. Wybór Słytnika jest powiązany z tym, że region ma długotrwałe socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności dla szkół i żytelów. Między główne priorytety należy podpora dialogu z gromadzianami, podnymanie świadomości o prawach gromadzian, bezpieczeństwie, ochronie żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Europe Direct to miejscowe kontaktne centrum, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie вопросы o europejskich dziełach.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sam im se zrobił, što si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizołu odwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wiół jest do kolei wyleju sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Ньюз є здохижи велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте поазнику, нав відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

realizowanej zawdzięczając finansowej podpory Międzynarodowego Wyszehradzkiego Fundu. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku. Jak pamiętacie, mamy teper period w naszej radiowej literatury, gdzie zajmujemy się karpackimi nowelami Petra Polańskiego. Ich teper czytamy. Zaczęliśmy od noweli Karpacki Honczar i dneska trzeci odtynok. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobry, że raz już wernu jest się synu. Zaczął po serdecznym przywitaniu sywy, suchy, wysoki, roka medakus już prychorblenny, jak wszystkie staroj daty świaszczenniki, wo szlachtianu kapotu odityj Platon Demianowski, paroch na Domaszowi. Dobry, że się wernu. Był jest za one 3 roky w Lwowi, ale wydłużej to niech to inczyj z tebe ne bude, jak byli nasze pradidy, praszczury. Kiet masz sesu, da jaku ta iszczy toj oseny, powedut ja do preoświaczenoho, najt ja ruko położyt na świaszczennyka. Wydysz, że ja już nad chorobą, a w Domaszowi treba jego mościa. Ta o tym jeszcze pobesidujemy. A teraz recz mi, synu, jak tam dumać świt, jak napoleonisty. Uż do polityki, zaintonowała tucha, niemołoda już, ta wsejszczy micna, czerstwa imość, prake Sevilla, Demianowska, żemna Platona. Wo floresuwani tereziuskiej sukny, w koronkowym czepcy z porforową kokardą, z jelisawecką weliczesną żabotką pitrzyją. Boże, to ta polityka was zist. Nehodny byste posidaty tycho za pecą i ne ruszaty jakosych tam napoleonistiu. Nabyj mu hołowu politykom, nabyj, ta na nycz zejdę. Czas był już o tym, o czym inczym podumaty. Raz się już wernął, czas się żenyty. Ach, wariuty, fajne diuky tu popidrastale. Jest ich na peredost, jedna krasza od druhoj. Budeż wydził takich perełoczok, jak w nas nigdy nie je. Od takoj blisko w paroha, skoro wody, diuka jest olha. Olha, podumaj, harda, neweliczka, jasnowłosa. I choć maleńki gancz maje, zadribno besiduje, ta wszystko jedno, moż się z nią żenyty. Krynolynu już nosyt, czoho mało, de w popadianok wydno, bo życzać coj modny żurnaly od ekonomowoj. I dalem fylcia, tetyna wychowanycia, majetok nemały i urodliwa, a kiermeszy w spasowi ona jedna znała krok Polki France. Zas dekanowy diłki, aż 3. Podumaj, dekan, protekcyja i tak dalsze. Zresztą sam się przekonasz, adże one dołha robyty budeme wstupny wizyty. I dopywszy swoją kawu, dwygła się zapobichliwa Paraskiewija i piszła studiuwaty wremennyk, szto popry motylu i winku był jedyną knyżką w tych sorokowych rokach. Fatalny czas. Zaczął teraz Platon, kotryj do dnes zatopleny był w Lembergerci, wo Lwiuszczyni. Fatalny czas. Ne podabać się mi szlachta. Sztosy się wertyt, krutyt, w uriadowi gazeti ostrychajut pred agitacyją, pred neznanyma histmy i szubrawciamy, szto wołoczat się po kraju i wysyłajut od
cyrkułu komisariów po sełach. Tam zas na granicy Madiare napadają na seła i rabują, a wszystko zmele się na naszym chłopi. My to mu winny, odpowił Mirosław, obizrywszy za poriad komisary z połowiły plan widnia i kabalistyczną knychu. My nie powinny tak się zachowywać względem toho bidnoho chłopa, jak do dnes się wodyło. My powinny zbliżyć się do neho, pośwityć ho. Nowyczok, nowycy z tebe jak wydżu, ruszyło Platonom. Uż jest soj w tym lwowi, zaprytał hołołu jak syma balaniukamy. No, i ja czuł, co się tam o teperisznych ruchach. Słabiane hejby się ruszają. Kukuklewicz basnosłowy, też i o jakysym sławiańskim kongresie, a władyka czornohorski niegoż pisze hardy poezji. To one mają bojariu, szlachtu, władyk, a my? I Platon zdwychnął ramenami i machnął ruką. Aż to było dale, doznate się po perwi.

Nam lem świtła treba, nycz wece lem świtła. Prodążał by rosłał, coraz barże wpada juczy w horiaczkowist. Naryt nasz spyt iszczy i treba ho obudyty. Do dnes lem jojczał i biduwał. Ta nowa era nadchodyt, bliżyt się i nam ne ostawaty wse na jednym miejscu, a bezczynnostej temnoti, ale wziaty się do hosennoj pracy, dialnosty. Paraskiewija podleheł, pohojkuwał Platon. Podheł i posłuchaj, co to się zrobiło z naszego jemyrka. Ty czujesz, jaku propoit hołosyt? Czysta mecyja, nowycyja. Ale rob sojż to choczesz, żeby z lemmi był dobrym popom. Dostan hyn osmochłasnych i prywczyj się, gdy jak kondak, żebym kietia powezu do prośła czennoho, nie zastydał się tobą. Dopyli kawu i stali oba od stoła. Rozhorjaczenej emyrko pereszął się po izbi, obizrył starodawne obrazy na ścinach, medże nyma portret Napoleona i nowokupleny portret episkopa Śnichurskoho. Pak wziął gitaru, neobchidny atrybut każdego plebańskoho domu, szmarył paru akordiów pribujuczy, potiachnuty piśniu o hetmani sahajdaczynym i tak, powytawszy wszystko, wyszął do podwirce, gdy sywy nianio Platon stojał, założywszy się za ruky i pryzerał się małomu chłopciu, co na zachorodzi cuchulykał się z konią. Idu na szalas, proriuk Myrosław, zbliżywszy się do Witcia. Hej, jest w caryni, zauboczamy szalas. Ale diżdyj, pryzryj się, jak małejczyko wytresował mi konia. Małejczyko był 10-letnim cyganom, czorniawej, kuczerjawej, z zapalonymi oczami, schopnej, spyrsnej, jak wszystko z jego plemene, szamotał się czyko z młodym haczurą harsamką, szto dykożyjut na uhorskich pusztach. Ne zwiryż, jemeryku, szto za krow w tym czyko, tiachnął otec. Dykie hacza wyigzycyruwał. Mili przejak deki kononir odstał od swoich i najał się domia na służbu. Dobry chłopec, lem szuchaj witer. Ano, czyko, skryczał Platon. W kaszczo schoden. Czyko był już na hadżuri i szmygnął hej, by ho zduło. Platon oprowadził jeszcze syna po obyściu, wkazał sztodę odnowleną na klebani, kotra hoctisz iszczy pit strichom, jednako jaśniła pomedze kurny machyżamy do maszowa. Skisnoho podwirce, zastawlenoho puchamy i nowopletenom bryczką, wytno było lemkus neba i werszkę hir, szto zamykali plebańsku rylu. Myrosław pustył się drogą do seła, kiedy lechsze było distaty się do witciowego szałasu. Właściwie, żeby daty swobodu swoim myslam. Słońce zas śwityło porfyrowo, ale nie porfyrom swytania, a odwytania. Pomały kryło się za wysoki karpacki połonyny, praszczajuczy się z prydrym kujuczym już sełom, szto pławało w syłym dymi rozcichajuczym się w kurnych chyżach podoleni. Na nebi snowygali się biły chmark, oblikajuczy się barże i barże, czerwiniu i
łamlujuczy w sobie weczerni promieni sońca. Mirosław kraczał drogą pomiędzy sołomianyma strichami, pozerajuczy często w stronę lisa i ruin, gdzie widział krasną diłku. Na miejsce kozackoj, zawydiackoj piśni przywyła się mu teraz lubowna melodyja. Miachka, tużliwa, o czornobryłci. Po drodze schodył się to z dytmy, które wtikali od styczenoho pana, jak uci od wołka, to z parybkami, što żartowali pooperany o ostryłci, to zo staryma, sylwyma gazdami, što zaznali iszczy Maryi Terezy. To ty znymajuczy krysani wytali ho za hirskim obyczajom. Minąwszy seło, Mirosław podał się na graniczny caryński werch. Sące uszciłką się schowało, lyszajuczy lem temnu czerwin nad herbetą. Przystanął i zwernął zir na seło. W doleni siedała usztemrjawa, spośred kotroj pobłyskuwały w wiknach kurnych chysz jazyki smerekowych śwityczył, to prychasajuczy, to zas ożywajuczy. Z daleka czuty było skryplinia zapisnenoho gazdiuskoho woza, brechania psił i bocanowe klekotinia z osołomianoj kalenyci. Na Hneska to już wszystko. Bars serdecznie dziękuję za uwagę. Besiduwała dla was Monika Tylawska.

0: jest četvr, 14. maja 2023 roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Fejtir Lebik otrzymał zwanie poczestnego gromadzianina Kałużskiej Gromady zgodnie z rozwiązaniem Kałużskiej Mistyckiej Rady. Fejtir Lebik był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiągnięcia, w tym na nimi lemkiłskiej kultury. Laureat wrodził się 20 marca 1937 roku w Świadkowi Wielki Jasielskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Lebikiów była wyselena na radziecką Ukrainę do Stalińskiej Oblasti, gniezd Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszu, te ostateczno osylali się lemko, jako wtikali z Dalekiego Wschodu. Był deputatem Kałużskiej Mistyckiej Rady drugiego demokratycznego sklikania. W 1955 roku był czempionem Kałusza ze sportowej gimnastyki. W 1992 roku obrali go wejduczem Kałużskiej Mistyckiej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiłszczona. Neodołga był za sprawą działalności Lebika osnowanej chor studenka. Lebik je dodny z aktywnym uczestnikom kolektywu studenka, gdy śpiewa, tańcuje, wykonuje wersze ta humoresko po lemkiłsko. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszu skulpturnej kompozycji w pamięć preselenciu z Polszczu, w tym czasie z Lemkowino. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drewniaka, Nikofora. Odobrał jej osobisto w czas lemkiłskiej łatro na czużenie w Michalowi. Na Lemkowini odpuda się neodołga Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiłskiej Rusyńskiej Kultury, którego pierwszy dzień będzie w sobotu 23 maja w Krynicy, a drugi w niedzielu 24 maja w Łosowi. Na Biennale wsi prezentują się lemkiłsko-rusyńsko-twórci z Polszczy i zagranicy. To gniezd Biennale gostyło twórców z 11 dyrżaw. Tego roku wystąpią rusyńskie artysty z Polszczy, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Na początku w sobotu rano pójdzie zasiadanie Światowej Rady Rusyniów. Pak w samopołudnie na starym krynickim cmentarzu odprawlena będzie panachida na grobie Epifana Drewniaka, Nikofora. Dalsze złożone będzie kwitnie pod pamiętnikiem artysta na bulwarach Titla. Od tamale przejdzie chorowi do starego zdrowicznego domu na krynickim deptaku. Do 15 godziny w palowej sali odkryto będą wystawy malunku, ikon i fotografii. W palowej sali pройdą i dwa koncerty o 15.30 i 19.00. Drugi dzień Biennale zacznie się w niedzielu o godzinie 13.30 złożeniem kwitnia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podia przeniesie się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 będzie można słuchać prelekcję o rosyjskiej kulturze. O 15.00 godzinie odbędzie się tam finałowy koncert. Wstupne na wszystko podziei darmo. W wtorek 12 maja odkryli w Słytniku nowy informacyjny centr Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami Piddukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Centr wyniknął pod pokrowitelstwem Konfederacji Profsojuzji Słowacko Respubliko i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowacji. Wybór Słytnika jest powiązany z tym, że region ma długotrwałe socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności dla szkół i żytelów. Między główne priorytety należy podpora dialogu z gromadzianami, podnymanie świadomości o prawach gromadzian, bezpieczeństwie, ochronie żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Europe Direct to miejscowe kontaktne centrum, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie wопросы o europejskich dziełach.
1: To były nowiny Radia LMFM.

jeden wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek i witam was w audycji Kotrasiazowe Lisom Lisom. Dneska chciałbym opowiedzieć daszto o murjankach. Często kojarzyć się bardzo negatywnie, jako chrobak, który kusad jest nieprzyjemny. Ale czy ma jaką funkcję taka murjanka w lisi? Jak żyje i kilko ich w zasadzie je? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowiadacie. Zapraszam. Kiedyby widać kogoś na ulicy, jakie mamy rodzaje murjanok, no ta pewnie wymieniłby, że są czerwony, czarny, wielki i mały. No ale czy tak faktycznie? Kuściuk tak, ale jest to bardzo krojeny podium. W samej Polsce mamy około 100 gatunków murjanok, które różnią się zarówno kolorem, jak i budową tyła, a i tym, w jaki sposób budują swoje chyży, czyli mrołyska. W takim jednym mrołysku, kopczyku, że tak powiem, może mieszkać nawet milion murjanok. A i żyty w takim jednym mrowysku może wece jak jedna królowa na przykład. No jest powiedziane, że w jednym mrowysku gazduje lem jedna. Nie. Może ich by te paru, albo i nawet parunacet. No i tak sobie żyją w tych kopczykach, nosiad i hołki i pisok. No do końca też im to bardzo sprostył. Toż to wydymę, czyli kopczyk na ziemi, tolem połowina chyży murjanok. Wekrzyc jest schowane pod ziemią. Mrowiska powstają zazwyczaj na jakim starym pniaku, po to, żeby murjanki mogły w nim wydrążyć taki hołowny tunel, od którego pod ziemią będą odchodzić następne tuneli, w których uriadują właśnie królowy. Sud składany jajce z larwami i w zahali prowadzone jest takie życie murjancze, że tak powiem. Takie korytarze, które umieszczone są pod ziemią i wychodzą na jej werch, nie spełniają dla mnie funkcji takiej transportowo-magazynowej, ale też przede wszystkim służą jako wentylacja. Takie mrowisko może mieć około metra wysokości nad ziemią, ale trzeba pamiętać, że właśnie jak ma je metr nad ziemią, to i w ziemi pewnie jest głębokie dagdy na metr. To ta część nad ziemią jest wykorzystywana przede wszystkim litom i w te płydny. Można powiedzieć, że to taka litnia chyżka. Natomiast czas pod ziemią jest wykorzystywana i litom, i zimą. Temperatura w seredyni takiego mrołyska może być nawet o 20 stopni większa jak temperatura na dworze, co jest kluczowe do tego, żeby taka murjancza rodzina mogła przetrwać zimę, która czasem bywa bardzo studena. Co ciekawe, murjanki mają taki system, że kiedy już zaczyna się wiosna i największe śniegi już zeszły, ale dalej jest dość studeno na dworze, no to pojedynczy osibniki wychodzą z mrowiska na słońce, żeby się kuściok zagrzać. Jak już naberą takiej odpowiedniej temperatury, no to schodzą z powrotem do tej podziemnej części mrowiska, do tych korytarzy.

Meeting zerkali, ty pomachasz, to dziwne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

pochwyły, zapomnienia wertamy do tematu Murianok i ich życia w Lisi. Kole mrowisko już ma je paru roków i rodyna już jest dosyć wielka.

no to w mrowisku pojawiają się samci i samyci, które są zdolne do rozrodu. Co ciekawe, tak właśnie murianki, które są gotowe do rozrodu, mają odkrycie, jak pszczoły. I kiedy przychodzi ich czas, no to wylitują z mrowiska na tak zwany lot godowy. Podobnie w przypadku pszczół, lem tam na taki lot wylituje lem jedna królowa, a heł mamy paru samyczok i samciu. Jak już samyczkę wyletią, to w loty samci ich zapładniają. Kiedy to nastąpi, samyczka w odpowiednim dla siebie miści opada na ziemię i hrada odpowiedniego miścia do założenia nowej kolonii. No tak, gdzie w starym pniaku, pod kamieniem albo koło drewa. Wykopuje sobie taką maleńką jamkę, w której potychy składać jajeczka, z których wykluwają się robitnyci. Robitnyci rosną i pomaleńkę kolonia się zwiększa, to wszystko następuje po sobie. Tak właśnie powstaje nowe mrowisko i nowe życie w lisi. Murianki są gatunką owadów kolonialnych. Jedni zajmują się młodymi osobnikami, inni dozierają królowej, a jeszcze inni bronią mrowiska. Są jeszcze robitnici, którzy chodzą po jakieś idło, a chodzą dość daleko. Zasiach takiego jednego mrowiska to można powiedzieć takie koliczko, które ma średnicę nawet 40 metrów. Może dla nas ludy to nie jest duże, ale dla maleńkiej murianki to dość konkretna wycieczka. Pewnie jste czuli, albo nawet widzieli, jakie murianki są silne. Często na jakich programach przyrodniczych można widzieć, jak jedna murianka nese w zubach wielki listok z dajakiego drewa. No to słuchajcie, jedna murianka może dźwignąć ciężar 20 razy większy od siebie. Powiem wam, że to jest bardzo duże. Dla przykładu, kiedy moja waga to około 80 kg, musiałbym nosić na pleciach albo i w zubach jednego Volkswagena Golfa. Auto chyba każdemu znane. No także byłoby pewnie ciężko. Co ciekawe, to szacuje się, że masa wszystkich murianek na świecie równa się, tak plus minus oczywidno, masi wszystkich ludy na świecie. To dopiero niesamowite, prawda? A jak długo żyją takie murianki? Robitnici znacznie krótsze jak królowe, bo dożywają do 2 roków. Ale za to królowy może żyć nawet 20 roków. Jak pewni znate, no, murianki kusają. Zdarza się im to szczególnie w sytuacji, kiedy są zachorożeni. Kusają swoimi tak zwanymi żółaczkami. Ale czy to ich jedyna ochrona? Nie, mają jeszcze jedną taką swoją tajną broń. Atakują kwasem mrówkowym. Bardzo kwasna substancja. Niektórym to nie przeszkadza, bo nawet z tego korzystają. Często można spotkać diateła, który to przylituje do mrowiska, bere w dziób paru takich murianok i wyterat nie ma swojej pera po to, żeby ochronić się przed jakimi szkodliwymi substancjami. Właśnie roztera to te murianki, które mają w sobie ten kwas mrówkowy i zawdzięki tego powiedzmy, że się impregnuje. Korzystają z tej kwasoty na przykład dyki czy borsuki, które to czasem wchodzą na takie mrowisko i hrbetom się tak kładą po nim, po to, żeby murianki właśnie spryskali serst takim kwasom, zawdzięki czego no serst takiego dyka czy borsuka jest też czystsza, a na przykład różne pasożyty czy inne takie chrobaki wtykają z ich sersty albo w niej hynut zawdzięki właśnie tego kwasu. Tak opowiadam o tych muriankach i opowiadam, ale
Jakie właściwie znaczenia mają w lisi? Czy są potrzebne? Czy celem są potrzebne tym dykam? A może celem szkodniki? No słuchajcie, rola murianek jest naprawdę bardzo wielka i dumam, że też kusne do czyniania. Za to też to odcinek powstał. Murianki silni oddziałują na różne grupy roślin. Bezkręgowców wpływają na właściwości chemiczne i takie fizyczne ziemi. Są strawą dla wielu ptaków i zwierząt. Kiedy znajdą do jakie padłe zwierzę, no to prudko i sprawnie oberają go z martwych tkanek i leszają taką holisiuchą białki stoczku. Oczyszczają lis nelem z maleńkich, martwych żukiów czy motyliów, ale w peretjazi tyżnia mogą oczyścić taką ciłą sernu z jej takich miachkich tkanok. Do jakich dobrych rzeczy przyczyniają się jeszcze murianki w lisi? Wece powiem po krótkiej przerwie, a podczas tej przerwy poczujecie piśni i śpiewanki Petra Murianki, a zaśpiewa dla was Mirko Dziubina.

byli piśni pana Petra Murianki i my też wracamy do temy Murianok i toho, jaką robotę robią w lisi. Było o tym, że same są strawą, było też o tym, że oczyszczają lis z mertwych tkanok, a sztowece Murianki też potrafią regulować liczebność innych chrobaków, często takich, których lisniczy nie lubią, bo są szkodnikami. Jak znate, Murianki nie chodzą po ziemi, ale mogą i spęcować się na drewno. Kiedy występuje jaka gradacja, czyli masowy pojaw jakich chrobaków, szkodników, no to ich larwy zazwyczaj są schowane tak, gdzie w drewie, na chory pod korą. Murianki wychodzą na takie drewno i eliminują takie larwy, zawdzięki czego mogą uratować takie drewno przed pewną śmiercią. Murianki są zagranym zespołem i mają też swoich znajomych. Potrafią tworzyć symbiozu, na przykład z mszyciami, które dostarczają im słodkiego przysmaku, którym jest spać, którą mszyci wydzielają. W zamian za to, Murianki bronią ich przed drapieżnikami. Radzą o tej symbiozie dlatego, że okrem Murianok z takiej spadzi korzystają przecież też nasze pszczoły, które późniejsze produkują dla nas pyszny med spadziowy. Dodatkowo Murianki znacznie przyczyniają się do rozbudowania lisa. Porachowano, że Murianki z jednego mrowiska w peretiazi roka mogą roznecty 30 tysięcy nasin dereł. Dodatkowo Murianki, przez to, że robią w ziemi tuneli i komory, bars polipszają własności fizyczne, a i chemiczne, takich ubogich ziemi. Także jak widzicie, nie dość, że mogą rozsijać nam lis, to jeszcze przygotują pod niego ziemię. Na koniec mamy jeszcze paru takich ciekawych faktów o Muriankach. Co ciekawe, mają te dwa żołudki. Jeden służy im samym, z którego one same korzystają i pobierają pokarm, a drugi jest do wymiany pokarmowej z innymi osobnikami. Największa kolonia, którą naszli ludzie, mieściła się na wyspie Hokkaido. No i słuchajcie, to ta kolonia składała się z 45 tysięcy gnizd, w których mieszkało ponad 300 milionów Murianok. Taka kolonia zajmowała około 3 km kwadratowych. To dopiero welicz banda. A co też ciekawe, do niedawna strilci, czy takie inne trapery, żeby oczyścić na przykład czaszku upolowanego jelenia, czy tam innego zwierzęcia, wszturiali taką czaszku koło mrowiska lagdy i po tyżnicy, nawet po paru dniach, mogli zabrać jej z piórotą ci lisiu wyczyszczeną od mięsa i innych tkanok i o takim cudownym, kwasnym zapachu. Bez roboty wszystko załatwiali Murianki, teper takie liczy się hotuje, bawit, a wystarczy chłyty, że tak powiem, w konszachty z Muriankami. Co ciekawe, jakoś takie, bym powiedział, przerażające, to są na świecie Murianki, które nazywa się buldogy. No ich wkuszenia może być śmiertelne, bo mają welicz żuwaczki, których rozmiar sięga aż nawet do 5 cm. Po wkuszeniu przez taką Murianku człowiek może dostać wstrząsu anafilaktycznego. Dodatkowo ten gatunek może skakać na odległość 10 cm. Ale spokojnie, w nas takie nie występują. W nas są to te przyjemne hardy, które wkładają bardzo duże roboty i dobroho w nasze lisy. Za to pamiętajcie, nikoli nie wszturjajcie czy to jakich kijów, czy patyków w mrowisku. Nie drażnijcie ich i
не бурте їх гнізд, бо вони направду суд потрібні в лісі і направду помагають. Шануйте всіх мешканців ліса, а буде вам в ним чудово. Дякую за внески. Радив до вас Роман Чурик, а ви слухали з тієї аудиції, котра ся зове «Лісом лісом». Запрашам до наступних, a tymczasem majte się wszystkie zdrowo. Na koniec poczujecie jeszcze pisneczku powedu konyka z trzeciej płatni śpiewanok naszego rodu. Majte się dobry i do striczy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No čo je, brat? Čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

Dobrý večer, dobrý večer, ja Lem FM, z tej strany Severion Kosowski. Kraśnie was wszystkich witam kolo słuchania tej dnešnej naszej audycji. No i nadzieję się, że budete ze mną, bo to wieczór z Radiem Lem FM. Dnes mamy już czwartek, 14. dzień maja. Toto audycję poczujete tradycyjnie, tu się nic nie zmienia do 21.30. Tak, że zapraszam, zacznijmy.

No i wertam do Was, drodzy słuchacze, 14 dzień maja, czwartek, otrysiana już pomaleńkę kinczyt, ale możemy reczyć, że to już połowy na toho misiacia. Dobry, dnes, jakbyśmy tak porachowali, jeszcze to te dny roku, to mamy 134 dzień wróci do kinczia, lecz od nam się 231 dny. Maj 31 dny, no i jakim riuk, tak i połowyna za chwilku za nami, bo dnes 14. No. A o nietypowych światach, dnes jest jedno takie ważne, to sobie powiemy już takoj o paru minut.

Dobrą muzyką gramy, przed chwilką zwuczali dolarsy, dolarowe bratia, no a my teper zazrymy do naszej kartki z kalendaria i pozdrowimy dnešnich solenizantów, wszystkich tych, co świadkują swoje imieniny. I za tak zwanym nowym stylom, tak zwanym gregoriańskim kalendarium, greckie świadkują między innymi Dominika, Dominika, Egidia, Fenna, Izydor, Jeremia, Koryna, Maciej, Maryja, Michał i Wiktor. Kolej sobie posmotrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria starego stylu. Dnes świadkują, praznują między innymi Akakej, Wata, Herasym, Efem, Eremy, Ignat, Makar, Nyna, Pafnuty i Tamara. Także wszystkim dnes świadkującym solenizantkami, solenizantam na mnogiej błahelita szczyro wam żyłamy.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jakie przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Dorosłacze zaran perednamy piatnycia już takują chwilu, bo już nie duże czasu się ostało do kincia dnešního dnia. No i zaranicznie piatnycia początek weekendu, kiedy byśmy tak chcieli rzeczy. Schicącia zaran o godzinie 4:40, zachód o 20:23. Dołhist zaranicznego dnia to 15 godzin i 42 minuty.

Dorosłe słuchacze, zachodźcie na portal MFM, czytajcie to, co my dla was napisali. No i dnes my dzieńczy majawił się świeży komentarz z serii wstupne do kontroli, komentarz Petra Medvidia. Kiedy możesz być własnych, czym by nie możesz czużych pić takim, że na hołowkom, tak że zachęcam, żebyście przeczytali. Okrem tego inczy teksty, inczy dopisy, wszystko to, co prowadzimy, prowadźcie. Через останні дни принесли.

Do rozhlacza prodążamy to wysyłania, to tri świty i dobrą muzyku gramy. Wydżu, że lubię wam się ćryczańska muzyka, tak i takoj. Nie braknę, to wszystko dla was teper. Zagramy, no iż to, że paru minut, zas guwam wertam.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Dumam sobie, że trzeba by było już pomaleńkę powiste sobie dobranić, ale nie trapte się, bo tak, ja się w sobotu z wami już będę czuł, to audycja o domasz przed nami. No a o tydzień, już w najbliższy weekend, w następny tydzień bym powiedział, 23-24, nasze 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury Rutenale, jaki odbude się w pierwszy dzień 23 maja w Krynicy, a 24 pierwszy raz w historii tej podii w Sowi, w gminie Uścia Ruskie. Także to ty detalne informacje o tej podii znajdete i na sajcie Stowarzyszenia Lemkiew i też na sajcie LEM FM, tam też neodłącznie przynesu taką širšiu a takú širšiu informáciu, dopis, anons o tí podíji, ako organizuje Stovarišňa Lemkiu. To z mojej strany, Tivko, majte sa šumní, dobrá nič.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hałos w twoich chyży.
1: A dobra.

0: 1 jeleń,
1: 2 duboczki,
2: 3 torboczki,
3: 4 spacki,
4: 5 patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: 7 synyczok
7: i 7 łoron,
8: 9 drozdiów,
9: 10 dyczat.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.